0: 是原则上点头，执行上留白的模糊性战略，这也引发了欧洲对于跨大西洋关系未来走向的担忧。
1: Automatycznie zmniejszenie ich obecności w sensie naszych systemów obronnych oznacza, że musimy my jako Europa, jako Polska zwiększać swój potencjał, zarówno militarny, jak i gospodarczy.
0: 马尔沙维克指出，从波兰与英国加强双边合作，到法国、德国等欧洲国家持续推动防务能力建设，都表明欧洲正在加速调整安全战略，逐步减少对单一安全保障来源的依赖。
2: 收藏古今，港通天下，滨海宁波，扬帆世界。
3: 阿拉宁波呼你呢。
4: 中国电信天翼云邀请您收看中文国际频道精彩节目。